0: przeszkadza.
1: To było Korzo. Życzę wam wszystkim szumnej dędzy z Tantewirna, Radio Lama FM, proszę, Petro Madyć.

Nado wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Lemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nado wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Lemkowiny.

0: Czy ma te żal za akcją Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo mate pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna był bandam tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona. Nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

0: LMFM.
1: Jest piatnicie, 5 czerwca junija 2023 roku. A na nowiny radia LMFM prosit Olena Stefanowska. Czetwer 25 czerwca junija w Terżełnom etnograficznom muzeju w Warszawie projde wyniatkowa strycza. Pesida, że dokała bude aktualnego stanu kultury i języka lemkiu. Bude ona refleksją nad dziedowizną i współczesną prysutnistią lemkiu rusyniu w europejskiej kulturi. W Pesidi wozmut uczest Oksana Graban-Michtańska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanowska, Jurij Staryński i Michał Szumko. Podiju powiedy doktor habilituany Piotr Majewski. Uczest w debacie jest bezpłatna. Trzeba lem pobrati darmowo bileto, dostupno na internetowym sajcie muzeju. Okrem toho, w tych dniach odbudą się jeszcze dwa oprowadzania po wystawie formy prysutnosti Sztuka lemki u karpackich rusyniu. 12 czerwca junija oprowadzenie powiedzie kurator wystawy Michał Szumko, a 16 czerwca junija tematyczne oprowadzenie z nazwą ikony lemkowino powiedzie Agnieszka Kleszcz. Tom, który jeszcze nie widzieli wystawę formy prysutnosti Sztuka lemki u karpackich rusyniu, przypominamy, że to będzie ona wkazywana w Warszawie jeszcze lem do końca tego miesiąca. Власти Сербської Республіки схвалили 28 мая того року акційний план про утворення прав національних меншин на рік 2026-2029, інформувала о том агентура Рутенпрес. Прийняття того плану є честю сповнення обов'язків, котро суд потрібно в приступових переговорах Сербії до Європейської Унії. Акційний план обнима до пшири, котре суд важно про окремо меншоно, як, наприклад, культура, освіта, інформування, хоснування язика в урядовому контакті. Суд вони прямо в компетенціях національних совітів, самосправних органів, котре мають національне меншоно в Сербії. Документ токатіж рівноправної участі меншон в общественному животі це заборонення дискримінації. Документ був приректований в співпраці з координацією національних совітів національних меншин. Значить, швидко офіційно визнано меншини в Сербії могли брати участь в його творенню. Дрібничі читайте в дописі на нашому порталі. Цмонтир з Першої світової війни номер 57 в Ущуруском пройде комплексовий ремонт. Porozumienie w tej sprawie podpisali wójt gminy Uszczaruskie Ewa Garbowska-Góra i małopolski wojewoda. Gmina otrzymała na remont celową dotację w wysokości 320 tysięcy złotych. Cmontyr w Uściu jest mieściem z początku żołnierzy, które zginęli w wojennych zmaganiach w rokach 1914 i 1915 w Toryczu, Rikoropa, w okolicach Żdoni, Hańczowo, Blichnarko, Szkwirtnogo, Kwiatony i Uścia Ruskogo, albo w Merłoch w prefrontowym szpitali. Cmontyr był zaprojektowany woznacznym artystą Duszanem Jurkowiczem. Małopolskie województwo przypomina, że w ramach trwającego długiego weekendu Furt może skorzystać z akcji Małopolski bilet dla rodziny. Oferta to kat przejściu pociągami polregio Małopolskich Żeliznic i Śleskich Żeliznic na obszary Małopolskiego województwa. Obowiązujące geograficzne ograniczenia pomieszczono na website polregio. Bilet może schosnować grupy od 2 do 6 osób, minimalnie z jedną dzieciną.
0: To były nowiny Radia LMFM.

fragle. Karaya di Karaiba Emen. Da Karaiba Alma Kleime Verin. Karaylikba Uyalmamen. Estinimni Taslamamen. Har Adamne Men Silamen. Dinin Anen Bahinamen. Estinimni Horlem Aymen. Dajatny da Caipa Maiman. Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy, a ludzie do rozmyślań skorzy. Wielu religiom dali życie. Bardun ja za przygodę innych pójść świata.

Demko, Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko, Lemko.

Szanowny słuchacze Radia Alem FM, czym tym razem załenyły nasze predki? Nie budu trymała łas w niepełnosty. Od razu zaczynamy. Zapraszam, Natalia Małecka. Posterunek Dyrżawnej Policji w Gładyszowie. Do starostwa w Gorliciach. Gładyszył 3 lipca 1921 roku. Gnat D. z Gładyszowa. Mat Buchaja i Ogiera, jakich wykorzystuje do rozpłodu. Jednakowoż wspomniane świeriata nie były poddane licencjonującej komisji.

Dnia 3 lipca 1921 roku posterunkowy osoba posta doznał się, że łyże wymienionej Matbuchaja i Ogiera i wykorzystuje ich do rozpłodu korił i klaczy, nie mający na to od strony własny niejako pozwolenia. Hnat D. na swoje pojaśnienia podał, że winy nie zanima się fachowo puszczaniem Ogiera i Buchaja do rozpłodu, o kogo kto są to nie poprosit. To wtedy nie może odmowy ty.

Wyrchnia, 23 lipca 1921 roku. Trzeba było naprowadzić świtki, które stawiali swoje korowe i klacze nielicencjonowanym buchajom z ladnią gierom, bo po wyższym doniesieniom... I tu doniesienia się urywają.

do starostwa w Gorleciach. Gładyszył 10 lipca 1921 roku. Iwan Aha z Banycin spuszcza dno iłku ze swojej stajni do potoka. W którym miejscowa ludność poit swoją chudobu. Dnia 7 lipca 1921 roku posterunkowej osy w Opozda prydybał pry stajni wyże nazwanoho Prekop, którym noiłka schodyła do potoka, buduczoho poblisko toj, że chyży, a z potoka toho woda je chosnumana dla chudoby żyjuczych w susiedztwie gazdił. Przecież to mogłoby nastąpić niebezpieka dla napijającej się chudoby z wody zanieczyszczonej noiłką. Iwan Ha został zawezwany do wstrzymania odpływu swoich noiłk do potoka. Przecież zaraz nie zrobił. Dopiero po wyhorożeniu doniesieniom zatamował to spół noiłkę. Wyżej nazwany na swoje pojaśnienia nie miał nic. Podpisano posterunkowej.

0: fire, the ring of fire.
1: Skarbowy inspektorat w Gorliciach. Gorlici 4 września 1921 roku.

miasto, jak mały tatkę. Підписано скарбовий інспектор. Posterunek Державної поліції в Гладишові Гладишів до дня 1 жовтня 1921 року. До староства в Горлицях. Samuel B. i Michał K. za smereki ucia, zanimają cię handlowaniem opałowym derewą. Za to, że zakupili w lisach w Łuku 100 sarzniów twardego derewa na opał, jakie złezli z lisa na plac koło swoich chorzy, a teper prodają Żydom do Gorlic. Po cinach nadmiernie wysokich. Jak oświetlił naprowadza cię Freidla R i Kostia R do smereki ucia. Підписано по-стрункової.

Posterunek Dyżawnej Policji w Gładyszowie. Gładyszył dnia 9 grudnia 1921 roku. Nasta

że składy szoła. Rok jutro recedujse, mnyka ranna, rekokatoliczka, zamużna, pryga zdjuci, analfabetka, majetok, desiad morjuka zdjuki. Do powitałego sudu w Gorliciach. Dnia 8 żołtnia 1921 roku, to ja wczera, o 9 godzinie w seli Gładyszu zapaliło się. Ognią zaniali się dwie chyży, Dymytriarze i tarapana W z Gładyszoła. Ogień pojawił się z nedbalstwa na styrze. Żeny Dymytria, która po wypaleniu w pecu zanedbała zahasyty ogień, liszył się w pecu. Nakłała lem do komina, gdy po chwilini na skutek horiaczkę ogień pojawił się w kominie, a połomin wylizł z komina na pit i zapaliła się soloma i sino, a potem chciła chyża, od której zaniała się sufilna chyża, tarapanale. Choć energicznie ratowano chyżę łyżowym nynych na skutek silnego witru i braku wody, zhorili do ciap obi chyży. Dmytroże poniósł przybliżno 2000 marok, za starapanwe 3000 marok szkody. Ogen nemi lekko rozszerzyty się na łipczyka zdiłkę, bo chyże jak zhorili nachodyli się w oddaliniu od innych budynków. Ludzie nie byli narażeni na niebezpieku życia. Chyża Dymytria Że była asekurowana na 1000 koron, zaś chyża tarapana W na 2000 koron. Nadmieniaciarze o powyższym pożarze starostu doneseno.

Miałem sentyment do Takołycza, pisałem go w Szwecji. Wiadomo, w świecie jeszcze w rokach dawnych tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenko i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sundu, jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budeś darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

0: jest 5. luce junija 2023 roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. V četver 25. čeruća junija v Državnom etnografičnom muzeju v Varšavi projde Vunjatkova striča, pešida što dokala bude aktualnog stanu kulturo i jazuka Lemkiju. Bude ona refleksiją nad dziedzictwą i współczesną obecnością Lemki w Rosyniu w europejskiej kulturze. W Peśidzie wezmut uczest Oksana Graba-Michtańska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanowska, Jurij Staryński i Michał Szumko. Podiju powiedzie doktor habilituany Piotr Majewski. Uczest w debacie jest bezpłatna. Треба лим побрати дармову білето, доступно на інтернетовому сайті музею. Окрім того, в тих днях відбудуться іще два опроваджання по виставі «Форма присутності» – «Штука лимки у карпатських русинів». 12 червня юнія опроваджання поведе куратор виставу Михайло Шумко, а 16 червня юнія тематичне опроваджання з назвою «Ікони лимковина» поведе Агнішка Клещ. Tom, kotro jeszcze nie widzieli wystawę formy prysutności sztuka Lemki u karpackich Rusyniu, przypominamy, że będzie ona wkazywana w Warszawie i jeszcze lem do kińcia tego miesiąca. Władze Serbskiej Republiki schwalili 28 maja tego roku akcyjny plan pro tworzenia praw nacjonalnych mniejszości na rok 2026-2029. Informowała o tym agentura Ruten Press. Przyjęcie tego planu jest częścią spełnienia obowiązków, które sąd potrzebne w przystępowych przegovorach Serbii do Europejskiej Unii. Akcyjny plan obnima do przyry, które sąd ważne pro okremu mniejszono, jak na przykład kultura, oświta, informowania, osnowanie języka w urzędowym kontakcie. Są to niepriamo w kompetencjach nacjonalnych sowitiów, samosprawnych organiów, które mają nacjonalną mniejszość w Serbii. Dokument dokładnie równoprawnej uczestnictwa mniejszości w obszestwennym żywocie czy zabronienia dyskryminacji. Dokument był przygotowany w współpracy z Koordynacją Nacjonalnych Sowitiów Nacjonalnych Mniejszości. Znaczy wszystko oficjalno uznane mniejszości w Serbii mogli brać uczest w jego tworzeniu. Drobnici czytajcie w dopisie na naszym portale. Cmentarz z pierwszej światowej wojny nr 57 w Uściu Ruskom projdzie kompleksowy remont. Porozumienia w tej sprawie podpisali wójt gminy Uścia Ruskie Ewa Garbowska-Góra i małopolski wojewoda. Gmina otrzymała na remont celową dotację w wysokości 320 tysięcy złotych. Cmentarz w Uściu jest miejscem spoczynku żołnierzy, którzy zginęli w wojennych zmaganiach w rokach 1914 i 1915 w Toryczo Rikoropa w okolicach Żdyni, Hańczowo, Blichnarko, Szkwirtnogo, Kwiatony i Uścia Ruskogo, albo w Merłoch w prefrontowym szpitalu. Cmentarz był zaprojektowany wyznacznym artystą Duszanem Jurkowiczem. Małopolskie województwo przypomina, że w ramach trwającego długiego weekendu Furt może skorzystać z akcji Małopolski bilet dla rodziny. Oferta to kad przejściu pociągami pol regio Małopolskich Żeliznic i Śleskich Żeliznic na obszary Małopolskiego województwa. Obowiązujące geograficzne ograniczenia pomieszczono na website pol regio. Bilet może schosnować grupę od 2 do 6 osób, minimalnie z jedną dzieciną.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze. Besiduje wam Jakub Zygmunt i to znaczy, że słuchate programu Obzeracz Przyrody. Właśnie sme zaczale naszą przyrodniczą audycję, w której budeme sobie wandruaty przez bardzo krasne przyrodnicze atrakcji. Przypomnę, że w naszej audycji to beru was na ekskursji cytopołemkowyni, po Bieszczadach, w zahali po Karpatach, ale i też czasem jechali sme na Czużynu, czasem jechali sme na Słowację i w inczy iszczy okremne derżawy toho świta. Chneska lyszamy się w Polszczy, ale tiż lyszamy Łemkowynu za sobą i chamy na w okolici Nowoho Targu. Tam pit sełom Krępachy nachodzi się bardzo krasna atrakcja, jaka nazywa się perełom Białkę pit Krępachamy. Jest to dokładnie landszaftowy rezerwat przyrody w małopolskim województwie oczywidno w Nowotarskim powiti. Nachodzi się na terenie dwóch seł, Krępachy i Nowa Biała. Jest to gmina Nowej Targ. Niewielki fragment toho rezerwatu też nachodzi się w sele Trybsz. Tak naprawdę to perełom Białki nachodzi się nie w sredyni dajakoho seła, ale za zabudowaniami seła. A to, że je w Krępachach czy w Nowi Biały, to wynika z administracyjnych takich raneć. No i budeme chneska sobie smotryty na tot perełom, bo jest win czudowy, tiż pit geologicznym wskliadom, jak i archeologicznym i filmowym, bo tiż to były plenery, tot perełom był plenerami dla niejednoho filmu. Pokaż to, leszam was z muzyką na paroch minut, a pak budu prodążaty by sidu pro atrakcję Spithala.

Wernulismy po krótkiej muzycznej pererwi. Tyrwat program Obzeracz Przyrody i Chneska beru was na małą ekskursję do perełomu Białki Pit Krempahamy. Jest to landszaftowy rezerwat, który obnyma krótki perełom riki Białki. Dokładnie jest to taka obszyr medże skałkamy Kramnica, jaka maje wysotu 680 metrów nad morą, a na prawym brzegu Białki, a obłazową, która maje 680 metrów nad morą, na lewym brzegu Białki, jaka nachodzić się. No i tonelem są takie dwie wielkie skały, ale też paroch mniejszych, na przykład okruchła skałka i jeszcze paroch dalsze. Formalnie tot rezerwat należy do dwóch geograficznych mezoregionów. Kramica na prawym brzegu formalnie nachodzi się w spiskich pieninach. Obłazowa już w kotlini orawsko-nowotarskiej. Chranycia medże tyma mezoregionamy idę właśnie przez Białku. Ale tak pit geologicznym wzhliadom, to toty skały należat do pienińskoho skałkowoho pasa, no i są jednyma z najbardziej na zachód nachodziaczych się czasty toj wielkoj geologicznej formacji. Skały mają to samo pochodzenia i kolesy no, były jednym chirskim masywom. Pak rika Białka przez erozję utworzyła taki perełom, który ma szeroki około 100 metrów. No i rika Białka jest bardzo ważną i bardzo interesującą riką, bo raz, że jest w niej bardzo chłodna, studena woda, też jest to jedna z najbardziej dykich chirskich rik w Polsce. Jest to tak zwana roztokowa rika i jej koryto jest pełne kamieniu i to te kamienia były przynesione z Tatr i też przez to transport to były one obtaczane i stały się granitowymi otoczakami. I takie granitowe otoczaki medże wapniakowymi skałami w perełomi Białki możemy najty. Jak chodzi pro sam rezerwat perełom Białki Pit Krempahamy, to win wozniknął już w 1931 roku i mał powierzchnię na początku 7,5 hektara. W 1959 roku po II światowej wojnie był potwierdzony jego prawny status i też była zbliżona jego powierzchnia do 8,5 hektara. Tot rezerwat istnieje ze względu na wielkie przyrodnicze walory, landschaft i też naukowe sensacje, jakie prochodyły właśnie w tym miejscu. Tiż, no właśnie, okrem toho, że możemy smotryty interesujące wapniaki

Słuchate obzeracza przyrody. I wertamy do perełomu Riky Białka, pit krępachamy na pit halu. Chneska sobie chodymy przez krasnej skalnej perełom niedaleko Nowochotargu. No i wkazuje się, że nasz perełom Białk to jest

interesujący nelem dla geologii, czy w zahali dla przyrodniki, ale i też dla archeologii. Bo w rokach 1985-1992 w miejscowi obłazowej jaskini były wedene doślidżenia, no i to w czasie tych doślidżeń były odkryte ślady człowieka z różnych epok, od średniocho do chirnocho paleolitu, aż po średniowicza. Sud to to najstarsze ślady człowieka w Pieninach. One pochodzą, to ty najstarsze, z peret 40 tysięcy rokiu. W czas dalszych doślidżeń, które były wedene w 90-tych rokach, w jaskini były odkryte różne artefakty właśnie z prehistorii. Między innymi doślidacze odkryli wielki, wydłużony zup mamuta. Po polsku to powiemy, że jest to cios albo kieł. Właśnie toho zwierzęta, no i tot zup maje 30 tysięcy roku i prawdopodobnie jest to najstarszy bumerang w oświti, bo wszystko wskazuje na to, to takie ślady i znaki były właśnie odkryte na to tym zubi, że win był hosnowany bumerangom i prawdopodobnie jest to najstarszy bumerang w oświti. Okrem wielkiego wydłużonego zuba mamuta, też doślidacze odkryli ostanki zwierząt z paleolitu, na przykład dajak kosty wołocha toho nosorocha, jaskiniowego lewa i jaskiniowej hieny. Chneska. Wchod do jaskini jest zaperty, zatem kole sobie przyjechamy na perełom białki pit krępachamy, to no nie budeme wsyli tam wojty, budeme lem smotryty na wchod do samej jaskini. No zatem musy te wiryty mi, że tam właśnie takie czudesa odkryli. Tiż jak Stefanamy z kamieniałosty, do jakich ostanok jeszcze starszych, już nieżyjących dneska organizmów, to warta smotryty na stiny obłazowej skały, bo tam możemy dozryty się na premier ślidiu amonitiu z epoki Jury. Przypomnę, epoka Jury to była w erii mezozoiku, kole to właśnie dinozaury chodyli sobie po ziemi, po zemle, no a w moriach to pływały sobie takie chorozne amonity, których muszelki, których skorupy wychladają jak takie ślimaki, ale to nie sód ślimaki, to sód hołowonochy, znaczy tak kuzyny chnesznich, no kałamarnieć. Zatem, no, możemy smotryty z kamieniałosta amonitiu pić sumujuczy. No, a to jeszcze tam turysty morzu trobyty? Czasom, no, też popływate w Rika, w Rici i jeszcze paroch inczych, no, aktywności możemy tam westy. Pro kotry powiem wam po krótkiej pererwi. Poklasz to muzyka, a pak budu prodążaty.

kneska w obzeraczu przyrody besidujemy sobie pro pereum białky pitkrem pachamy, pro krasną taką skalną formację, jaka nachodzi się niedaleko nowoho targu pit sełom krempachy, no i tam mamy też rezerwat przyrody. I to ty okolici rezerwatu są bardzo atrakcyjne. Przyjeżdża tam już dost wielu turystów, no też jak ktoś lubi chodyty po skałach, to właśnie możemy tam sobie chodyty. Są przyrychtowane tak trasy dla osób spinających się, zanimających się właśnie spinaczką. Też, co interesujące, a już się kus powił rańsze, białka jest to jedna z najczystszych i najchłodniejszych, najbardziej studennych rik w Polsce, która litom daje nam przyjemną, daje przyjemny chłód. No i też na to tych granitowych otoczakach bardzo wiele ludzi lubi leżyć jak na plaży. Na terenie toho rezerwatu, który no jest krasnym landschaftem, też były produkowane, kruteny, liczne sceny do filmu. Na premier Janosik był kruteny w tej obszerii, w tym terenie. Okrem toho jeszcze inne polskie filmy, jak po polsku trzecia granica, ta Karol Człowiek, który został papieżem. No, to ta wielka atrakcyjność rezerwatu też ma swoje minusy, bo przyjeżdża już czasem za wielu ludy. Turysty, który lubią geologię, ale i też takie, które lubią liszaty śmietnia, lubią robyty ochnyska, lubią niszczyty rośliny. No właśnie, na żal, w ostatnich poślidnych rokach dost wielką zachorozą dla toho landschaftowego rezerwatu są ludy. Na żal właśnie, jak im powił, okrem zakazu są palene ochnyska, śmietnia tam pojawiają się bardzo często. No i też to te rośliny, które rosną na skałach, są niszczone. Na żal też przyjeżdżają ludy na kładach, rozjeżdżają podłoża, rozjeżdżają grunt, skały i też to tu rosnoczu roślinnist. No i co smutne do toho, to też do riky są wypuszczane liczne zanieczyszczenia. Zatem, kiedy pojechacie sobie na perełom białki pitkrem pachamy, to woste piduwachu właśnie to, żeby leszyty teren tak czystym, jak ste na początku zastali. To taki mały apel od mnie, no bo właśnie w tym obzeraczu przyrody może dost mało, może za mało podkreślam toho, żeby właśnie dbać o naszą przyrodę, dbać o to tu przyrodniczą spadkowinę, bo mamy ją lem jedną, no i kiedy stracimy, to już nie będzie tak lekko i tak skoro ją odzyskaty. I dumam, że właśnie takima słowami morzu skończyć naszni odcinek obzeracza przyrody. Dziękuję wam za tym serdecznie za uwagę, żeście słuchali naszni opowisty pro perełom białkę. Mam nadzieję, że kolesy tam sobie pojechaty i budete smotryty do te czudowy wapniakowy skały. No a teper to już to. No praszczam się za tym. Trzymajcie się. Ostante zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem synyczok.
7: I siedem łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Ze wszystkich was wyliczył.

0: 106 i 6 goroleci, 103 i wisem polkowyci. Lemkiuski hołos w twoich chyży.
1: Tworzono je, tworzono je, tworzono je.

Dobry wieczór. Jak co piatnyciu zapraszam na słuchowisko. I dneska następna część karpackich noweli Petra Polańskiego Partyzant. Zapraszam bar serdecznie. Pry raniszni czorniej kawi sidył po balowi noczy w swoim fotele serżant Jeftym. Narkotyczny napij prynosył spokój i odświżał. Nedołho ждал Jeftym, kolejawył się szlojma z uśmiechnionym lyciom, w radistych żestach rozmachujuczy suchyma ruchamy, hejby po owładiniu ciłocho świta. Aj, zaczął Żyd, pan serżant taki blidy, to po balu, wszystkie tak po balu. Na to seretkę sud w moho bratanycia hn, de maje etablismen, sud ostry marynaty, kotry pry smyrjajut bilhołowy i nedospania. Ale, prawda, pan serżant i ne wydjat, że ja hotowy do dorohy. Znaczyt i pan serżant musit się wyberaty. Mazurski wiz z budą, szto idę z towarą na sanocki trakt, czekat na nas pred domą. Musimy sidaty doraz od bratancia, dowidał jem się o dalszych ślidach. Tu Żyd się wizrył. Win, jak chwaryt, założył kondytoryju, kawiarniu w jednym misteczku za saną, na Beskydi pit uhorską hranycią. Ta w kotrym... A o tym dowidamy się zas na sani pry promi. Od onoho syna rabynowoho szto derżyt w smerecznym prom na sani. Serżant zobrał się i pustył w dorohu. Jeho lice wkrył rumianec. Tak horił kolysy tajemniczej połomin, pidrzygnenej sławiańskim bożyszczom, koszczejom płamin mesty, sztony kole nemał zahasnuty. Piłnicznej witer dół Karpatamy, doszcz neprestanni chlupotał, a hory wkryły się ołowianyma chmarami. Po sanockim trakcie katulali się pomały kolesa mazurskoj baryky wkrytoj połotnianą budą tiachnenoj wysokyma, chudyma szkapynamy. Wiskaczał się w bołoti, w mułakach kameralnej dorochy, a mazurski furman w syni szerokiej bundi, w okruchłej tkani szapci, metał słowa niezadowolenia. Welo mylne było niejakoj gospody, niejakoj awsteryi. Pusty był trakt. Lem miściamy, korczy judyny i starych werb wkazowali do rohu. I w przyrodzie był odpeczatany, wytysnęny burliwy czas ostatnich rokiu. A jakich podi nie był świtką tot uchoł Karpat, iszczy nie zaterli się spominy na ślitkę pamiętnoho 1846 roku, koli tomże dorohą maszeruwali powstanci, kosyniery, de kolysy po dworach szumiło wesołe życia, a de po dniach rewolty steliła się po wszytkich sełach ruina. Zastij znaczenej pożaryskamy, prosiaknenej krwiu. Ustała rewolucja, a za nią jak mara druha stychija. Wynyszczajuczy jołot. Opustili seła, porożni stojat sołomiany strichy, nie wydno na zachorodach życia, zarosły burjanom i mochom. Tak pryszoł rik 1848. Z nowyma podijamy. Na granicznych
uhorskich werchach przy drogach onoho boka Karpat wydniut uszbenyci, jak złopamiatny sztafasz. Kruky i kałky, stadamy czorniut nad polamy, uzły wsiakoho poriadku pustyly, rozwiązało się życia. Perełom nastupował w przyrodzie i w życiu narodził. Pochynała się ich nedola na wszystkich krajach Europy. Hejby nowa era nastawała, nowe drogi się otwierały, nowe drzewo życia wyperskało, żeby wywesty ludy z marazmu, który im mechanicznie ryjadył suspilstwami. Z hołownego traktu skrótyła mazurska bryka na jakysy jegirski put. Ponuryła się karpacka przyroda, niewyraźnie rysowały się werchy wysokich kyczer. Na tołokach zastelenych słotą stojali czobany i bohare w mokrych oderzach, powkrywane sołomianyma pelerynami, szto pasły uhorskie kajły, byki z wielkima rohami albo otary owec. Tam nawertał z miścia jakysy chłopek na małej furmanci, tiachneni wołamy, a tam pit zawisyskamy skał horił ohen rozłożony koczujuczą cygańską szajką. Konec kińciom problysnuła wyjucza się basamunka sanu. Ta nespokini ne majestatyczni płynął te persan. Win szumił, szalił, nabywał falamy, przybrawszy stychii od jirskich potokium. Zaczęło się już weczeryty. Sidała mraka. Pasażyry posidali z bryka. Były przy promi. Nad wodą stojała sfatygowana korczma, za którą wisiła wygryzena, aczej w dawnyni saną skała. Na zachorodzi chodyły kozy, stanowlaczy ciłej wydymyj dobytok halyckich żydiów. Tu postoimy, zaczął Szlojma ozerajuczy się. Tu syn rabyna z Horodka, ta wydżu z trudom perebereme się prezriku. Idrze, zwiduj Żyda oneho, neterpeliwił się je w tym. O koho? Dał się czuty z bliska szepitliwy hołos. Poprynych wertił się mały rudy Żyd z poczubraczeną borodą, z lycią zasijanym żołtyma pestrakamy w biłych, postriambanych ponczochach i w łatanym hałati.

Dobry wieczór. Jak co piatnyciu zapraszam na słuchowisko. I dneska następna część karpackich noweli Petra Polańskiego Partyzant. Zapraszam bardzo serdecznie. Pry raniśni czorni kawi sidył po balowi noczy w swoim fotele serżant Jeftym. Narkotyczny napij prynosył spokój i odświżał. Nedołho ždał Jeftym, kole jawił się szlojma z uśmiechnionym lyciom, w radistych żestach rozmachujuczy suchyma ruchamy, hejby po owładiniu ciłocho świta. Aj, zaczął Żyd, pan serżant taki blidy, to po balu, wszystkie tak po balu. Na to seretkę sud w moho bratanycia hn, de maje etablismen sud ostry marynaty, kotry pry smyrjajut bilhołowy i nedospania. Ale, prawda, pan serżant i ne wydjat, że ja gotowy do dorohy. Znaczyt i pan serżant musit się wyberaty. Mazurski wiz z budą, szto idę z towarom na sanocki trakt, czekat na nas pred domą. Musimy sidaty doraz od bratancia dowidał jem się o dalszych ślidach. Tu Żyd się wizrył. Win, jak gwaryt, założył kondytoryju, kawiarniu w jednym misteczku za saną, na Beskydi pit uhorską hranycią. Ta w kotrym... A o tym dowidamy się zas na sani pry promi od onoho syna rabynowoho, szto derżyt w smerecznym prom na sani. Serżant zobrał się i pustył w dorohu. Jego lice wkrył rumianec. Tak horił kolysy tajemniczej połomin, pidrzygnenej sławiańskim bożyszczom koszczejom płamin mesty, sztony kole nemał zahasnuty. Piłniczny witer dół Karpatamy, doszcz neprestanni chlupotał, a hory wkryły się ołowianyma chmarami. Po sanockim trakcie katulali się pomały kolesa mazurskoj bryky wkrytoj połotnianą budą tiachnenoj wysokyma, chudyma szkapynamy. Wiskaczał się w bołoti, w mułakach kameralnej dorochy, a mazurski furman w syni szerokiej bundi, w okruchłej tkani szapci, metał słowa niezadowolenia. Welo mylne było niejakoj gospody, niejakoj awsteryi. Pusty był trakt. Lem miściamy, korczy judyny i starych werb wkazowali do rogu. I w przyrodzie był odpeczatany, wytysnęny burliwy czas ostatnich rokiów. A jakich podi nie był świtką tot uchoł Karpat, iszczy nie zaterli się spomyny na ślitkę pamiętnoho 1846 roku, koli tomże dorohom maszeruwali powstanci, kosyniery, de kolysy po dworach szumiło wesołe życia, a de po dniach rewolty steliła się po wszystkich sełach ruina. Zastij znaczenej pożaryskamy, prosiaknenej krwiu. Ustała rewolucja, a za nią jak mara druha stychija. Wynyszczający ołot. Opustili seła, porożni stojat sołomiany strichy, nie wydno na zachorodach życia, zarosły burjanom i mochom. Tak pryszał rik 1848. Z nowyma podijamy. Na granicznych
uhorskich werchach przy drogach onoho boka Karpat wydniut uszbenyci, jak złopamiatny sztafasz. Kruky i kałky stadamy czorniut nad polamy, uzły wsiakoho poriadku pustyly, rozwiazało się życia. Perełom nastupował w przyrodzie i w życiu narodził. Pochynała się ich niedola na wszystkich krajach Europy. Hejby nowa era nastawała, nowe drogi się otwierały, nowe drzewo życia wyperskało, żeby wywest ludy z marazmu, który im mechanicznie rjadył suspilstwami. Z hołownego traktu skrótyła mazurska bryka na jakysy jegirski put. Ponuryła się karpacka przyroda, niewyraźnie rysowały się werchy wysokich kyczer. Na tołokach zastelenych słotą stojali czobany i bohare w mokrych odeżach, powkrywane sołomianyma pelerynami, szto pasły uhorskie kajły, byki z wielkima rohami albo otary owec. Tam nawertał z miścia jakysy chłopyk na małej furmanci, tiahneni wołamy, a tam pit zawisyskamy skał horił ohen rozłożony koczującą cygańską szajką. Konec kińciom problysnuła wyjucza się basamunka sanu. Ta niespokijni, ne majestatyczni,

Remesia Prezriku. Idże, zwiduj Żyda oneho. Netrpeliwił się je w tym. O koho? Dał się czuty z bliska szepitliwy hołos. Popry nich wertił się mały rudy Żyd. Z poczubraczeną borodą, z lycią zasijanym żołtyma pestrakami w biłych, postriambanych ponczochach i włatanym hałati. To był Haron, który zaprawdy i ludy wysyłał na zasański świt, ta wece iszczy peremituwał kontrabandowany uhorski duchan, kradeny podolskie koni i zabłukany kozy. Pan serżant zochtiat aczyj na prom, huchnął win. Jego hołos wychodził hejby z pity zemli, hejby od jurodywoho. Ta już nechneska. Sam dawno taki nie był, rwę straszenni, bo od tyżnia lije. Perenoczuwaty, treba w moich chyży. Tam już jest jeden pan, też czekat na prom. To bolski cukiernek z naszego mista. Kto? Chriałknął serżant z taką syłą, że rudy jewrej zneruchomił jak peruno mrażenej. Na hneska to już wszystko. Następna czast oczywidno już za tyżden w piatnyciu o chodyni ósmej wieczorom. Zapraszam bar serdecznie. Dziękuję za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

przypadku prekład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą prekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdziesz słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť priaštiv, jak i w Radiu Lem FM możete hostyni słuchać zawdiaka kamaradskomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Historyczny kalendarz.
1: 5 juna 1911 roku narodził się w Rudlowi w okresie Woroniu nad Topľou Ivan Hrec Duda, pisatel. Zakończył obchodną akademię w Mukačovi, uczył na szkołach na Podkarpaciu, był aktorem i dyrektorem teatru w Užhorodi. W rokach 1945 až 1946 był jednym z osnovateľov Ukrajinského nacionálneho teatru v Priašovi, dnes teatr Alexandra Duchnoviča, kde bol aktorom, režisérom i peršom direktorom. Vodal z

0: Jest pjatnice, 5. czerwca junija 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W czwartek 25 czerwca junija w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie projde wyjątkowa strycza. Pesida, co dokała bude aktualnego stanu kultury i języka lemkiu. Буде вона рефлексією над дідовизном і сучасною присутністю лемків-русинів в європейській культурі. В пешіді візьмуть участь Оксана Граба-Міхтаїнська, Наталія Малецька-Новак, Лідія Стефановська, Юрій Старийський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітуваний Пьотр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лим побрати дармово білето, доступно на інтернетовому сайті музею. Окрім того, в тих днях відбудуться і щодва опроваджання по виставі «Форма присутності» – «Штука лимків карпатських русинів». 12 червня юнія опроваджання поведе куратор виставу Михайло Шумко, а 16 червня юнія тематичне опроваджання з назвом «Ікони лимковина» поведе Агнішка Клещ. Том, котрий ще не виділи виставу форму присутності «Штука лемків карпатських русинів», припоминаємо, що буде вона вказувана в Варшаві і що лем до кінця того місяця. Власти Сербської Республіки схвалили 28 мая того року акційний план про утворення прав національних меншин на рік 2026-2029. Informowała o tym agentura Ruten Press. Przyjęcie tego planu jest częścią spełnienia obowiązków, które sąd potrzebne w przystępowych przegovorach Serbii do Europejskiej Unii. Akcyjny plan obnima do obszary, które są ważne pro okremu mniejszono, jak na przykład kultura, oświta, informowania, osnowanie języka w uriadowym kontakcie. Są to niepriamo w kompetencjach nacjonalnych sowitiów, samosprawnych organiów, które mają nacjonalne mniejszone w Serbii. Dokument dokładnie równoprawnej uczestnictwa mniejszon w obszestwennym żywocie z zabronienia dyskryminacji. Dokument był przygotowany w współpracy z koordynacją nacjonalnych sowitiów nacjonalnych mniejszon. Znaczy, wszystko oficjalno uznane mniejszony w Serbii mogli brać uczest w jego tworzeniu. Drobnici czytajcie w dopisie na naszym portale. Zmontir z pierwszej światowej wojny nr 57 w Uściurowskom projde kompleksowy remont. Porozumienia w tej sprawie podpisali wójt gminy Uściurowskie Ewa Garbowska-Góra i małopolski wojewoda. Gmina otrzymała na remont celową dotację w wysokości 320 tysięcy złotych. Zmontir w Uściu jest mieściem z początku żołnierzy, które zginęły w wojennych zmaganiach w rokach 1914 i 1915 w Toryczu, Rikoropa, w okolicach Żdoni, Hańczowo, Blichnarko, Szkwirtnogo, Kwiatony i Uścia Ruskoho, albo w Merłoch w prefrontowym szpitali. Zmontir był zaprojektowany wyznacznym artystą Duszanem Jurkowiczem. Małopolskie województwo przypomina, że w ramach trwającego długiego weekendu Furt może skorzystać z akcji Małopolski bilet dla rodziny. Oferta to kad przejściu pociągami polregio Małopolskich Żeliznic i Śleskich Żeliznic na obszary Małopolskiego województwa. Obowiązujące geograficzne ograniczenia pomieszczono na website polregio. Bilet może schosnować grupę od 2 do 6 osób, minimalnie z jedną dzieciną.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: LMFM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
3: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiewskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt Menuła Chody na 20. Wysłuchali sme nowen, wysłuchali sme wstup noho dżingla i pierwszej śpiwanki i zaczali sme audycję treświty. Przez najbliższą chodynę z kusoczką budu z wami na antenie Radia LEM FM i budu wam puszczaty, no właśnie, różną muzyku w różnych językach, z różnych zakutyn świta, ta i tiż budu no, besidowaty na różne temy. W pierwszej połowie programu, jak wse, to ja tak besiduję bilsze pro statystyki, jak dane fakty związane z chneśnią datą, znaczy z 5 dniem czerwca 2023 roku. No, a w drugiej części programu to beru was na małą ekskursję do nowej, następnej dalszej derżawy w oświti. Chneska już wam zdradzu, że politamy, budeme litaty na spokojny okean. Tam nachodzi się niewielka dżawa na ostrowach, która nazywa się Palau. No, zatem za ten czas już możecie otwierać mapy, otwierać atlasy i chladaty de Palau nachodzi się. No a poklasz to, to powiem jaku muzyku teper wam puszczu i jaku sme już czuli. Przed chwilką to był Igor Kucer i śpiwanka Pidna Hołowką a popit haj zeleneńki, a teper puszczu wam w greckim języku artystku Klaudiu i śpiwanku Pidna Hołowką a steromata. Pak posłuchamy instrumentalnego utworu od ansamblu Kwartet Galicyjski i bude to utwór pit polskim na hołowką Fantazja Magórska. Zatim proszę kraśni na małą muzyczną przerwę na paroch minut, a pak wartam do was z dalszą besidą.

I wertam do was, drochy słuchaczy, po krótkiej muzycznej perwi trwat program Try Świty i besiduje wam Jakub Zygmunt Chneska Piatny Cia Piaty Den Czerwcia 2026 roka. No a w Polsce to po prostu Piatny Cia po Corpus Christi, po wczorajszym świati. No i weloch z nas, kotry żyjut, mieszkajut w Polsce, właśnie mamy taki dołhi weekend. Bardzo welos nas precin i nada jak małe wakacyi, planuje da jak ekskursyi, da jak podoroży, no i możliwe, że właśnie słuchate mia albo z Łemkowyny, albo desy tam z inczych mist, de sobie ste pojechali właśnie na tot dołhi weekend. Zaczęliśmy już nasz program, przed chwilką to słuchaliśmy instrumentalnej muzycznej utwir ensemblu Kwartet Galicyjski. To był utwir pidna hołówką Fantazja Magórska. Rańsze słuchaliśmy greckoj artystkę Klaudii i śpiewankę pidna hołówką Asteromata. No i chneszni den to już piaty den czerwcia i jest to 156 den do choroka. Do kincia 2026 choroka lyszyło się 209 dny. Prochody 23 tyżden to choroka. Schid sącia w Warszawie ludy male o 4.18, a zachid sącia prochody budę o 20.52. Den chneska trwat 16 chodyn i 34 minuty jest koro trzy od najdłuższego o 13 minut i dłuższy od najkrótszego o 8 chodyn i 52 minuty. Mamy jeszcze astronomiczny jar, chocki już temperatury sud wysokie i możemy czuty barżeli to jak jar, ale po astronomicznomu to iszczy właśnie jest to ta popierednia studena pora roka, znaczy jar i iszczy budep znamy przez 15 dny. Prodążajmy teper naszą muzyczną podróż, dost dobry nam idę. Byliśmy na Łemkowyni w Grecji, no to teper jechamy do Armenii. Posłuchamy śpiwankę ensemblu La Daniva z angielskim nachołówką Here's to you, Ararat. No ale śpiwanka będzie nie po angielsku, a po ormiańsku. Pak zmienimy ciłkom klimat, steplocho na studeny i pojechamy do dalekiej Laplandii, posłuchamy artystki Madi w samskim języku, to będzie śpiwanka pak pidna hołówką Idit Głowsu.

Słuchali z tę muzykę z dalekiej Laplandii, z regionu, jaki nachodzi się na północy Europy, na północy skandynawskiego połostrowa. Tam żyje i tworzy muzykę artystka Madi, której sme słuchali. To była śpiewanka Pidna Hołowką i Dit Głowsu. Rańsze słuchali sme ormiańskiego ansamblu Ladaniwa i śpiewankę z angielskim na Hołowką Here's to You, Ararat. No i 5 czerwca mamy parochriczneć i na premier z takiego przyrodniczego świta to chneska mamy riczneciu takiej wulkanicznej podii. Bo w 1967 roku 5 czerwca ostrił Surcej na południe przy Islandii, której rosnął właśnie efektom wulkanicznej erupcji od 1963 roku, przestał rosty i już przybrał, możemy powiedzieć, swoją taką już docilową powierzchnię prawie 3 kwadratnych kilometrów. Zatem to ta erupcja i to tworzenie się ostrowa Surcej trwało 4 roki i właśnie 5 czerwca 1967 roku skończyło się. Chneska też mamy riczniciu smerty ważnej persony, ważnego człowieka dla Łemkowyny. W 2018 roku wmerł Teodor Gocz, łemkiwski kulturny i sespilny diacz, zaklekatel, osnowatel i dołhoryczny dozorcia Muzeum Łemkiwskiej Kultury w Zyndranowi. No właśnie, już mamy chneska w 8 riczniciu smerty toho człowieka. No i poklasz to posłuchamy muzykę, a pak wam powiem, jakie ważne święto chneska praznujemy. Poklasz to peredwamy po fińsk ensemble Mauste Tytyt i śpiwanka Sala Tusuru. Pak puszczu wam ensemble Micromusic, jaki pochodzi z Wrocławia i posłuchamy polskiej śpiwanki Pidna Hołowką Nie umiem tańczyć.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Wyrtam do was, dorochy słuchaczy, pokorotki muzyczni pererwi. Peret chwilkom słuchali sme polsko-śpiwanka ansamblu Micro Music. To była śpiwanka Pidna Hołowką Nie umiem tańczyć. Rańsz zas słuchali sme Maustetytyt takoho ansamblu z Finlandii. To była śpiwanka ich właśnie Pidna Hołowką Salatu Suru. Zapowiłem peret pererwą, że teper powiem pro Świato bardzo ważne, Świato Ekiechnecka praznujemy Świtowy Den Seredowyska. No, dla lubiteli przyrody jest to bardzo ważna data. Trzeba zapamiętać 5 czerwca. I jest to stała data, sztoroka właśnie Świtowy Den Seredowyska praznujemy 5 czerwca. Jest to data wybrana na pamiątku dnia otwarcia sztokholmskiej konferencji z 1982 roku. To świato było zaklekane rezolucją zahalnoho schromadzenia Organizacji Zjednoczonych Narodów, rezolucją numer 2994 z 15 grudnia 1982 roku. Pierwsze praznowania Światowego Dnia Seredowyska prochodyły już w 1983 roku i tak prochodziat one szto roka. Dokładnie to praznowania i wszystkie podii koordynuje taka instytucja jak United Nations Environment Program, UNEP. Możemy też tak w skroczeniu powisty. Jest to inaczej też Seredowyskowy Program Organizacji Zjednoczonych Narodów i to właśnie to ta instytucja koordynuje wszystkie podii, wszystko, co prochodzi z oświtowym dniem Seredowyska. Sztoroka w to tych praznowaniach bere uczast bliższe jak 150 derżaw. Każda edycja ma je własną temu, ma je też taką derżawu gazdu. Możemy powisty, że hołowne podii prochodzi w jedni derżawi i w to tym roci chneska właśnie gazdom Świtowoho Dnia Seredowyska jest Azerbejdżan, a dokładnie stolecia tej derżawy Baku. Temą w chneśnim roci to jest hasło Dijania dla Klimatu, Climate Action po angielsku. I takim hołownym motto chneśnioho świata to jest reczynia wdochnowlene przyrodą dla klimatu, dla naszego buduczoho. Po angielsku Inspired by Nature for Climate for Our Future. W Polsce oficyjnym partnerom seredowyskowo programu Organizacji Zjednoczonych Narodów jest GRID Warszawa, też Polskie Ministerstwo Klimatu i Seredowyska, ta i Hołowna Dyrekcja Ochrony Seredowyska też berut uczast właśnie w to tych praznowaniach Światowego Dnia Seredowyska. No to już warto pamiętać na buduczy, że właśnie 5 czerwca smotrymy na naszą przyrodę, na to wszystko, co mamy dookoła sebe, właśnie z wielką poszaną, z osobliwą uwagą. No i majmy nadzieję, że taka wrażliwość na seredowisko posred ludy bude lem rosnuty i że budeme barże takima dbajuczyma o to te resursy, o to te zelene resursy, jakie mamy dane. A teper posłuchamy muzykę i to bude śpiwanka po słowacku. Posłuchamy teper ansamblu No Name i śpiwanki Biela Krasa, a pak puszczu wam ansambl Pacora Trio i to bude śpiwanka Pidna Hołowką poza sedem.

Słuchali z ensemblu Pacora Trio, to był utwór Pidna Hołowką poza sedem. Rańsze pustyłem wam słowacku grupu No Name i to była śpiewanka Pidna Hołowką Biela Krasa. Kotru lipsze byłoby pustyty zymą, bo śpiewanka je pro śnieg i pro taku biłu krasu, jaku mamy zymą czasom. No ale czom by nie pustyty tiż taką śpiewankę w czerwcy, tak żeby kus no zryżne ciuwaty to nasze muzyczne podoroże, jak mamy w trzech świtach. No ale już tiłko pro muzyku teper beru was nie do derżawy de bude biła krasa, ale do derżawy de bude zelena i tepla krasa, by si da bude pro palau, pro takie neweleku derżawu, która nachodzi się na ostrowa na spokojnym okeanie i jest to dzierżawa stowarzyszona z Zjednoczonymi Sztatami, z Ameryką. Stolicą Palau jest miasto Ngerulmud. To miejsce nazywa się. Na Palau besidujut w języku palauskim, który jest taką odminą mikronezyjskiego języka i besidujut też oczywidno pro po angielsku. Walutą Palau jest amerykański dolar. Na Palau nie żyje bardzo wiele ludzi. Możemy powiedzieć, że tylko w Gorliciach, bo około 21-22 tysięcy żyteliów. Powierzchnia dzierżawy tiż do tych ostrowiów nie jest wielka, bo 459 kwadratnych kilometrów. Palau nachodzi się na spokojnym okeanie, dokładnie 1160 km na południe od ostrowa Guam, 800 km na schód od Filipin i 3020 km na południe od Tokio. I obnyma ta dzierżawa zachodnią część archipelagu Karoliniu, ta i cztery tak pojedynczy, okremny, koralowy ostrowy. Ostrowy Palau były odkryte w 1543 roku Ruja Lopezom de Villalobosa. Do kincia 17. stolicia, od kincia 17. stolicia do 1899 roku Palau było częścią Karoliniu i to był terytorium Hiszpanii. No ale pak Hiszpańcy prodali to te ostrowy Niemcia, kotry zaczęły na ostrowach eksploatację boksytiu, takich rud aluminium i jeszcze innych naturalnych resursów. W 1914 roku ostrowy były pereniaty Japonciami. No i 6 roki upiźniejsze na Palau była wedena japońska administracja i to wszystko za pozwoleniem Ligi Narodów. W czas II Światowej Wojny w 1944 roku ostrowy były zajęte Zjednoczonymi Sztatami po borbi o Peleliu. No i tak to te właśnie ostrowy, to niewielkie Palau, no w pewni czasy cały czas należy do Ameryki. Ale w 1 żołtnia 1994 roku, znaczy 32 roki temu, Palau już zyskało niezależność i teper jest no niezależną dzierżawą, ale kus stowarzyszoną z Ameryką. Dzierżawa utrzymuje tak ekonomiczne relacji z Zjednoczonymi Sztatami, z Japonią i Tajwanem. 15 grudnia 1994 roku stało się członem Organizacji Zjednoczonych Narodów ta i paru innych międzynarodowych organizacji. No i jest to krasna, bardzo taka kolorowa, tepla kraina, no, de padat velodoszczu, de jest już velosącia, de sód wysokie temperatury i bardzo taka zachopiająca przyroda. I kus bilsze prototo, to ja wam powiem po krótkiej pererwi, posłuchamy teper ansamblu Szkodra Elektronikę z Albanii. To bude śpiwan
Blanka z Jerm, ale w wersji taki zremiksowani. Zatim to bude bardziej taki już moderny elektrofolk. Leszam was tą muzyką na paroch minut, a pak budu prodążaty opowieść pro Palau.

To była Shkodrë Elektronike, grupa z Albanii, która, co ciekawe, rok temu występowała na Eurowizji. Słuchaliśmy tę śpiewankę Pić na hołówką z Jerm i to była wersja zremiksowana tej śpiewanki. Zatem maliśmy na chodu właśnie poczuty taką mieszanku elektrofolka ku z takich współczesnych zwukiów. No, mam nadzieję, że podobało się. No ale my już teper wertamy na Palau, do niewielkiej dyrżawy na spokojnym okeanie. Palau, na którym nie żyje wielu ludy, tylko kilku w gorlyciach, no ale terytorii tej dyrżawy to jest tak naprawdę 250 ostrowiu. Najbliższymi ostrowami są Babel Daob i Koror w zachodniej części archipelagu Karoliny. I to te ostrowy są otoczone szeroką rafą. W Palau możemy eksplorować z motryty na krasowy, krasny ozera z merską wodą i też możemy najty weloch jaskiń. Najwyższym werchom Palau jest hora Ngerchelchaus, która ma wysotu 242 metry nad morą. Jak na takie koralowe ostrowy, to jest to dost wielkie czysło, znaczy dost wysoka hora. Klimat Palau to jest riwnekowy, barsy deszczowy, jest to taka monsunowa odmina. Średnia temperatura jest podobna przez cały rok i to jest około plus 28 gradusiu. Rekordowe temperatury to były w okolicach plus 34 gradusy maksymalni, a minimalni plus 17. Każdego roku w Palau, na ostrowy Palau, pada 3800 mm deszczu. No jest to, tak możemy powiedzieć, 5 razy bilsze jak na Łemkowyni. No ale za to tak wiele wody pada, to i też rosnę weloch roślin. Możemy tam najty lisy składające się z kokosowej palmy, z pandanowych derew, z żeliznych derew, znaczy takich derew, które sudbars ciężki. Palau też ma bardzo bohatą faunę. Możemy najty w wodach dookoła to tych ostrowiu 1400 gatunek ryb, 700 gatunków koraliu, też żyją w tamtych okolicach krokodyli. Palau, jak pierwsza dyrżawa w oświti, zaklekała azyl dla rekiniu. Ciłkom jest zakazane polowania na rekiny na terytorialnych wodach Palau i dokładnie jest to na powierzchniane mała, bo około 600 tysięcy kwadratnych kilometrów jest to powierzchnia podobna do powierzchni ciłej Francji. Na takiej powierzchni oceanu nie mogą te ludy polować na rekiny. Za to też to te właśnie ryby drapieżne, ryby mogą sobie swobodnie żyty i no też ma te korzystne wlejania na merskie środowisko. No zatem, jak widzimy, ciekawe to Palau. Może nie jest to taka turystyczna destynacja, że no, litają tam tysiące ludy, czy miliony ludzi, ale może za to właśnie jest to miejsce na naszej ziemi dość autentyczne, prawdziwe i oryginalne. A teper to posłuchamy oryginalnej, ale muzyki Speed Lasha. To bude duet Swada i Niczos. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką na biesiedi.

0: Była.
1: Słuchali ste Swada i Nichos. To jest duet z Pidlasza. Pidna hołówką śpiewanka była na biesiedi. I to ta muzyka, jaką one tworzą, to duet, to jest w takim, nie znamy jakim języku, bo większość ich śpiewanek to jest taką mieszanką białoruskoho, polskoho, rosyjskoho i też pidlaszskoj chowirki, chwary takoj. Zatem kus możemy rozumieć to, że one śpiewają, rapują, besidują, a kus to właśnie może zwuczyć dla nas jak taka egzotyka. Jest to ich taki osobliwy, artystyczny wyraz właśnie,

ślidnioho misiacia z regularnymi programami tre świty, bo od lipca to już budu wakacji i nie budę programiu w priamym efiri. Zatim korzystajcie jeszcze z toho, że sme dla was właśnie od poniedziałka do piatnyci po nowinach ochodni 20, no bo w lipcu, w sierpniu to już budę kus inakrze w LMFM. A teper jeszcze muzyka przed nami, nie kończymy audycji, posłuchamy teper instrumentalnego utworu zo Szkocji, to bude ensemble Talisk i utwir pidnahołowkom Echo.

0: Słuchaliście pośliwniocho muzycznego utworu w chnesznym odcinku Trioch Świtił. To był ensemble Zoszko z Italisk i dokładnie słuchaliśmy utworu Pidnachołowkom Echo. No i pomale już przyszedł czas do rochy słuchaczy, żeby praszczaty się. Dziękuję wam serdecznie za przysutni, za to, że ste włączyli dneska nasze radio i że nas słuchate. Ze mną budete czuty się pudem razem. Kus razem westy to tu audycję w najbliższą sredę 10 czerwca o 5 dny. A na chneska to już kinec. Czujemy się właśnie w następnym tygodniu. Oczywiście zaohaczam słuchaty od poniedziałku preci naszych trioch świtił. W poniedziałek będzie program z Demką Trochanowskim, a w wtorek z Sewerianem Kosowskim. Zatem wszystko po staromu. A ja już na tot moment to kinczu. Chneszni odtynok, numer 1207 i praszczam się. Zatim żelam wam przyjemnej reszty do uchocho weekendu w Polsce. Trzymajcie się, ostante zdorowy i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty. Večero.
2: Jeden,
3: dva,
0: tri.
3: Na tri hlasy
2: v rádiu
0: LM FM.
3: Tri svite.
2: Od ponedeľka do piatnici
0: v robočný deň.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lemkiuski hołos w tłoi chorze. Lem FM.

Idemo na dalšu dnešnju informaciju kitajske prezidentke Xi Jinpinga. Budući tjedan u ponedjeljak odejde na oficijalnu navštivu Sjevernoj Koreji, informovali o tim pjatnicu kitajske državne medije. V krajini pobude do Vitorka, piše agentura AFP. Na zaproszenia Kim Jong-una absolvuje Xi Jinping, generalny sekretar Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Kitaju i prezydent Kitajskiej Ludowej Republiki w dniach 8 aż 9 juna. Dzierżawną nawszywą Korejskiej Ludowej Demokratycznej Republiki informowała telewizja CCTV. Severokorejska dzierżawna prezagentura KCNA to tu navštivu potvrdila, no dalšie detaily nedala. Pekin je kľúčovým džerelom diplomatičnej i političnej podpory pro Severnú